0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis. Stokrotka.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
3: Deszczowy poranek na południu Wielkopolski. Teraz szczelnie niebo przykrywają deszczowe chmury nad Kaliszem, Ostrowem i całą okolicą. Będzie lepiej, bo przecież mamy weekend, więc musi być słonecznie i według synoptyków, jak ta strefa poranna opadów przejdzie, to słońca będzie nieco więcej, a tak solidnie słonecznie zrobi się po godzinie 14. Teraz 18 stopni, dziś maksymalnie 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego, ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
6: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
7: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
8: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
7: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
8: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
7: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
5: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 8:04. Oczywiście będziemy kibicować naszym siatkarkom, w ogóle sportowcom. Trzymamy kciuki. Ja także trzymam kciuki za pogodę, żeby nam się to jakoś tak rozchmurzyło, żeby ostatni weekend wakacji był uczciwie ostatnim weekendem wakacji. Letnim, słonecznym, momentami gorącym. Podobno ma tak być. Trzymamy kciuki. Sobota, poranek, Tomek Michalak. Witam, zapraszam.

0: Take me back i Kygo, 10 minut po 8, czyli zabierz mnie gdzieś tam z powrotem, gdzie było pięknie i wspaniale. To ja mam taką propozycję, żeby nas zabrali tam, gdzie jeszcze lato, wakacje i gdzie można z tego pokorzystać przez kolejne tygodnie. Do jakiegoś ciepłego kraju na przykład. Choć są tacy, którzy twierdzą, że czas już na złotą polską jesień, to też jest u nas piękna pora roku. Tutaj nie ma co dyskutować, można się z tego cieszyć, zwłaszcza jeśli temperatura za oknem jeszcze przyjemna. Po tym przykrym momencie o poranku deszczowym, spokojnie, będzie słońce, sobota ma być całkiem udana, niedziela bardzo słoneczna, no i synoptycy zapowiadają nam także, że pierwszy tydzień września przyniesie pełnię lata. Dużo słońca i bardzo uczciwe temperatury od 22 do 25 stopni, więc myślę, że nie będzie na co narzekać. Mamy weekend, za chwilę muzycznie September, będzie także Margaret z nowym numerem, więc dajcie nieco głośniej.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: 17 minut mamy po godzinie 8. September muzycznie za nami, a w kalendarzu od samego rana 29 dzień sierpnia. Dzisiaj świętują strażnicy miejscy i gminni Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. No to pozdrawiamy oczywiście całą ekipę. Dzielnie pilnujcie bezpieczeństwa i przepisów. Dziś także Dzień Spieczonego Bliźniaka, czyli ci, którzy mają rzeczywiście brata, siostrę, bliźniaka, dziś świętują. Coroczny zjazd bliźniąt przed nami, trojaczków, czworaczków, to wszystko z całej Polski, z zagranicy. Taka właśnie dzisiaj okazja do świętowania. No a ponadto, tak jak wspomniałem, 29 dzień sierpnia, a to oznacza, że z życzeniami warto się dzisiaj udać m.in. do Sabiny, do Jana, do Andrzeja, myślę, że Beata, Mederyk, Michał oraz Świętosław też życzeniami nie pogardzą.
1: Radio na wakacje. Radio
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Muzyko, panowie z Dire Straits i oczywiście ich kultowe Money for Nothing. Jeżeli chcecie więcej takiej muzyki, jeżeli lubicie to, co było tworzone przed laty, no to słuchajcie dziś programu Hity Ponad Czasem. Po godzinie 17 mamy dla was sporo muzycznych niespodzianek. Ja zajrzałem do tego zestawu bardzo bogatego i tak, między innymi zaprezentują się panowie z AC/DC, grupa Pet Shop Boys i Depeche Mode również. The Cure też zapowiedziało swoją obecność. A do zestawu m.in. Slade, Joe Cocker, OMD oraz Republika. A więc zestaw wyjątkowy. 17, wtedy startujemy Hity Ponad Czasem, oczywiście w Radio Centrum.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Céline Dion ze swoim przebojem. Za kwadrans będzie 9. Tymczasem już jutro, 30 sierpnia, czeka was w Kaliszu bardzo słodka impreza. Mowa o kaliskim miodobraniu, które odbędzie się tradycyjnie na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. Start o godzinie 11. Będą na was czekać stoiska z miodami, atrakcje dla każdego. Będzie pszczeli jarmark, będą rękodzieła, pokazy miodobrania, animacje, warsztaty dla dzieci. Do tego oczywiście konkursy z nagrodami i występy artystyczne. Centrum Kultury i Sztuki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaprasza. Początek o 11:00, właśnie od jarmarku rozpoczniemy, później pokazy miodobrania, strefa dla najmłodszych i, jak wspomniałem, cała masa atrakcji. I jak to wszystko będzie wyglądać? O tym piszemy dla was w sieci. Zaglądajcie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: No to gramy. Undercover już teraz, a miodobranie oczywiście dołączamy do ulubionych na ten weekend.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Deszczowa strefa już niemal w całości opuściła południową Wielkopolskę, więc teraz będzie z każdą godziną tylko lepiej i więcej słońca. Choć synoptycy twierdzą jeszcze, że około południa może słabo popadać. Późne popołudnie natomiast ma być już bardzo, bardzo słoneczne i ciepłe, maksymalnie dzisiaj do 24 stopni. Teraz na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i okolicy niespełna 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 3 miesiące aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Burze i ulewy są ostrzeżenia pogodowe dla sporej części kraju. Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu. Marcin Krzemiński. Na 3 miesiące trafi do aresztu Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji, mówi Anna Damiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
5: Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
4: Prokuratura podejrzewa, że wpływy te Radosław P. wykorzystał do wstawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL-u miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Z zachodu na wschód przesuwają się burze i ulewne deszcze. W centrum i na północy do późnego popołudnia, we wschodniej połowie kraju do wczesnego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Miejscami to także alerty związane z ulewami. Ostrzeżenia w sumie dotyczą w mniejszym lub większym stopniu 6 województw. To Kujawy, Warmia i Mazury, Podlasie, częściowo Mazowsze, Lubelszczyzna i Pomorze. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zwłaszcza, że wśród blisko 2,5 tysiąca zaginionych osób są też obcokrajowcy z Indii, USA czy Ukrainy. Iga Świątek została sklasyfikowana na 8 miejscu wśród najlepiej zarabiających tenisistów świata w ciągu ostatniego roku. Według magazynu Forbes zainkasowała 20,5 miliona dolarów, z czego 15 milionów poza kortem. Zestawienie otwiera Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów. W tym przypadku również większość, bo 35 milionów Włoch zarobił poza kortem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Duże pieniądze w sporcie i nie tylko. 3 minuty mamy już po 9:00. Sobotni poranek, kolejny weekend, no i ostatni weekend wakacji, ale nie ostatni weekend lata. Jeżeli wierzyć synoptykom, to czeka nas jeszcze kilka bardzo przyjemnych, słonecznych weekendów, które nam to wakacyjne świętowanie trochę przedłużą. Męskie granie orkiestra to na początek tej godziny.
1: Radio na wakacje.

0: Spotkanie z samym królem popu to zawsze przyjemność. Smooth Criminal i Michael Jackson na 106,4 FM. Mamy 14 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj także trening w planach i to nie byle jaki trening, bo chodzi o trening bezpieczeństwa. O tym, jak reagować na konkretne zagrożenia, na sytuacje kryzysowe związane z codziennymi zdarzeniami, jak komplikacje zdrowotne, wypadki, a także katastrofy związane z pogodą. Po te najpoważniejsze kryzysy dotyczące bezpieczeństwa militarnego będzie można dowiedzieć się dzisiaj podczas krajowego treningu reagowania, który odbędzie się na polach marsowych w Kaliszu. W ramach takiego pikniku odbędzie się pokaz też sprzętu strażackiego, pokaz udzielania pierwszej pomocy, a sam krajowy trening reagowania to jest część takiego dużego ogólnopolskiego programu edukacji, który jest związany właśnie z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Warto się wybrać na pola marsowe w Kaliszu dzisiaj między godziną 10 a 14. Mnóstwo niezbędnej wiedzy w niepewnych czasach. Krajowy trening reagowania. Piszemy o tym dla Was w sieci. Zaglądajcie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: Kuba i Kuba. I mógł być jeszcze jeden Kuba, ale póki co jest dwóch. Stygnie lato, taki numer od Kuby i Kuby. 22 minuty po 9, za kilka minut wiadomości, a w nich m.in. o policyjnym pościgu za kierowcą w naszym regionie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 9:30 wiadomości Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjny pościg za kierowcą Mercedesa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na 15. Kaliskie Miodobranie, a w sporcie rusza batalia żużlowców o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczął się na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, a zakończył w Ociążu w powiecie ostrowskim. Mowa o policyjnym pościgu za 37-letnim kierowcą Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wczoraj po godzinie 9 policjanci z Kalisza próbowali zatrzymać kierowcę, który przekroczył dopuszczalną na tej ulicy prędkość. Ten nie zastosował się do poleceń wydawanych przez mundurowych i zaczął uciekać.
4: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w Ociążu. To tam policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymali 37-latka. Mężczyzna został przekazany policjantom z Kalisza. Okazało się, że kierowca w chwili zatrzymania był trzeźwy, posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
2: Powiedziała Radiu Centrum oficer Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Mężczyznę zatrzymano. Nadal trwają czynności w tej sprawie oraz analiza zebranego już materiału dowodowego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ile miodu jest w stanie wyprodukować jedna pszczoła? Którego miodu będzie dużo, a którego zbiory są mniejsze niż oczekiwano? Oraz jak wykorzystać pszczele produkty w codziennym menu? To pytanie, na które odpowiedzą pszczelarze z południowej Wielkopolski w czasie 15. Kaliskiego Miodobrania. Tradycyjnie to wydarzenie, które ma przybliżać znaczenie pszczół w naszym życiu i pokazywać, jak ciężką pracę wykonują te niewielkie owady.
5: Jestem prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc trochę obserwuję te rejony. Z tego, co wiem, co mi koledzy mówili, spadzi nie ma za dużo, ale tutaj dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że zbiory miodu w Wielkopolsce bardzo się udały. Sam osobiście mam 60-pniową pasiekę, zebrałem bardzo dużo rzepaku i zebrałem w tym roku pierwszy swój nostrzyk, także rewelacyjny miód nostrzykowy. Na pewno będzie facelia, myślę, że będzie grykak w rejonach poznańskich i rzepak jest, także te miody powinny być.
2: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu i równocześnie prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. W ramach kaliskiego miodobrania na uczestników czekają stoiska z miodami oraz atrakcje dla osób w każdym wieku. Będzie jarmark pszczeli i rękodzieła, pokazy miodobrania, animacje i warsztaty dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i medialnym partnerstwie Radia Centrum. Jarmark w tę niedzielę na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej. Początek o godzinie 11:00. Wstęp wolny. Początek batalii o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Żużlowców Munfi i Magnusa Ostów w niedzielę o 15:15 w Krośnie czeka pierwszy mecz rundy Playdown. Zwycięzca dwumeczu będzie miał zapewnione utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Przegrany spotka się w walce o miejsca 7 i 8 w pokonanym z pary Rzeszów Piła. Czeka nas trudne zadanie, a to, że byliśmy lepsi od Krośnian w rundzie zasadniczej, teraz nic nie znaczy, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, trener ostrowskich żużlowców.
6: Lepiej nie jechać w roli faworyta. To, że wygraliśmy dwumecz, to nie znaczy, że teraz to wygramy. Tak, oczywiście będziemy się starać i robić wszystko, aby tak było. Nowe rozdanie, tak? Jesteśmy w tej fazie dolnej i te mecze naprawdę będą dużo ważyły gatunkowo, bo wiadomo, która z tych drużyn wygra dwumecz, jakby utrzyma się już. To jest nasz priorytet. Jedziemy do Krosna dobrze nastawieni. Przygotujemy, mówię się tutaj w piątek. Cały czas gdzieś tam dyskutujemy i mam nadzieję, że jest już lepiej, tak, w naszej drużynie, bo było widać na ostatnim meczu i mecz wcześniej, że jest ten progres, tak, Chris, Kuba jakby zaczęli punktować i całkiem jest inny wynik zespołu.
2: Rewanż w Ostrowie dopiero 20 września i oby to był ostatni mecz w tym sezonie bez konieczności rywalizowania o być albo nie być w Metalcast drugiej Ekstralidze w drugiej rundzie fazy Playdown.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. Let's

0: To jeszcze na lato i na wakacje Gibbs i Go For Money o ostatnim dniu lata. Za 12 minut 10 ja przypomnę, że za chwilę dosłownie na polach marsowych w Kaliszu rozpocznie się trening bezpieczeństwa. To część, krajowy trening reagowania, to część takiego dużego programu edukacji ogólnopolskiego związanej z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Od 10 do 14 na polach marsowych będzie można się dowiedzieć, jak działać w sytuacji kryzysowej związanej z codziennymi zdarzeniami, jak komplikacje zdrowotne, wypadki i katastrofy, ale także po najpoważniejsze dotyczące bezpieczeństwa militarnego kryzysy. W jaki sposób będziemy ewentualnie ostrzegani, co warto mieć w domu, gdzie szukać pomocy, jak zachować po prostu zimną krew. O tym dzisiaj podczas krajowego treningu reagowania. Przypomnę, od 10 do 14 na polach marsowych w Kaliszu. Tam zdecydowanie warto się pojawić.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio Centrum 106,4 FM.
4: Radio na wakacje.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: To będzie raczej słoneczna sobota w naszym regionie, choć synoptycy twierdzą, że jeszcze około południa, wczesnym popołudniem, także 13-14, może się nieco bardziej zachmurzyć i słabo popadać, ale później już tylko słońce do końca dnia. Teraz mamy w Kaliszu 20 stopni, około 19 w Ostrowie i Pleszewie, a dziś maksymalnie w regionie nawet do 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
5: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
4: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
6: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencvaros.
4: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tradycyjnie Liga Mistrzów bez naszych, no nieco niżej w tych kolejnych ligach, jakoś tam sobie chyba poradzimy. 3 minuty po 10, sobotni poranek, mamy weekend, gra muzyka i gra on. Eric Prydz, Call on Me, tak się grało 20 lat temu. Trochę czasu minęło.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Reklama.
6: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: wszystko jedno, a gdzie tam, niech będzie dobrze. Szkoda na to łez, muzycznie za nami spotkanie z Hanią Kuzimowicz. 17 po 10, dobry czas, żeby powiedzieć o wizycie. Nie byle jakiej wizycie, za miesiąc to jeszcze sporo czasu, żeby się przygotować, ale będzie w naszym regionie niejaki pan Edward Warchocki, czyli ten słynny humanoidalny robot z sieci, który stał się już absolutnie wielką gwiazdą internetu. Znają go wszyscy, rozmawiają z nim ci, którzy mają taką okazję i możliwość. Generalnie jest lubianym influencerem w sieci, można tak śmiało powiedzieć. Otóż Edward Warchocki przyjedzie do Pleszewa, oczywiście wraz ze swoimi opiekunami, bo póki co jeszcze nie może sam podróżować koleją czy samochodem, ale to się pewnie zmieni. 1 października pan Warchocki będzie jedną z głównych atrakcji targów pracy i kariery powiatu pleszewskiego, trzecia edycja targów. No i tam będzie można zrobić sobie z Edwardem zdjęcie, nagrać rolkę, zobaczyć go na żywo i prawdopodobnie także zamienić kilka słów na interesujące was tematy, a akurat wiedza Edwarda w wielu kwestiach jest bardzo, bardzo rozbudowana, jednak korzysta on z internetu, więc ma dostęp do wszelkich źródeł. Pan Edward Warchocki w Pleszewie 1 października. Piszemy o tym dla was na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Sobotnie przedpołudnie, dużo dobrej muzyki dla Was jeszcze na wakacje, ale także najważniejsze wiadomości. Mateusz Kurzaj, cześć, witaj.
1: Hej, hej.
0: O czym będziemy mówić za kilka
1: jeszcze
0: minut?
1: Raz oczywiście powtórzymy, że na polach matosowych w Kaliszu trwa piknik teraz bezpieczeństwa. Sporo ważnej informacji przygotowały służby i to wszystko, aby kaliszanie byli gotowi, więc posłuchajcie w serwisie o 10.30, ale nie tylko, bo będzie też o kościelnych włamywaczach.
0: To też troszeczkę taka sytuacja kryzysowa, można powiedzieć.
1: Dla nich, tych włamywaczy.
0: Dla włamywacza
1: podwójnie.
0: Również. Zupełnie serio w wiadomościach na te i inne tematy punktualnie o 10.30 będziemy mówić.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Trochę na zakończenie lata i wakacji Artur Rojek z nowym numerem Mirafiori. 10:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu trwa piknik związany z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. W tym serwisie powiemy o kościelnych włamywaczach. W niedzielę na kaliskich ulicach będą utrudnienia dla kierowców, a w sporcie medal dla Tomasza Grzelaka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od sytuacji kryzysowych związanych z codziennymi zdarzeniami, jak komplikacje zdrowotne, przez wypadki i katastrofy związane z pogodą, po najpoważniejsze dotyczące bezpieczeństwa militarnego. W jaki sposób zostaniemy ostrzeżeni? Co warto mieć w domu? Gdzie szukać pomocy, żeby zachować zimną krew? O tym, jak reagować na konkretne zagrożenia, będzie można dowiedzieć się w czasie krajowego treningu reagowania, który właśnie trwa w Kaliszu.
4: Przede wszystkim stawiamy na informowanie, na edukowanie, na szkolenie. Trening ma między innymi przypomnieć mieszkańcom o tym, jakie mamy sygnały alarmowe, w jaki sposób należy na nie reagować, jak szukać bezpiecznego schronienia, w ogóle jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak przygotować plecak ewakuacyjny. To są tematy, które od jakiegoś czasu już funkcjonują w przestrzeni publicznej, ale nie każdy miał czas czy sposobność zapoznać się głębiej z tymi tematami.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W ramach pikniku pokaz sprzętu strażackiego i udzielania pierwszej pomocy. Krajowy trening reagowania to część ogólnopolskiego programu edukacji związanej z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. W Kaliszu trening odbywa się na polach marsowych do godziny 14. Udział w nim jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 30 i 38-latek przed sądem odpowiedzą za kradzież z włamaniem do dwóch kościelnych skarbon. Kaliscy policjanci nie potrzebowali dużo czasu, by złapać obu mężczyzn.
5: Do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zgłosił się ksiądz proboszcz jednej z parafii. Ksiądz poinformował, że na terenie jego kościoła doszło do włamania do skarbon kościelnych. Sprawcy ukradli znajdujące się w nich datki. Istotnym w tej sprawie dowodem okazał się zapis nagrania monitoringu. Kamery zarejestrowały sylwetki sprawców, a policjanci szybko ich rozpoznali. Pierwszy z nich, 30-latek, został zatrzymany zaledwie 3 godziny po przyjęciu zawiadomienia w tej sprawie. 3 godziny po pierwszym zatrzymaniu w rękach policjantów znalazł się drugi z mężczyzn, 38-latek.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznom za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oni będą kręcić kilometry na rowerach, biegnąc i pływając, ale to oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystko z powodu Kalisja Triathlon. W związku ze sportowymi wydarzeniami na czas rozgrywania zawodów zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Część ulic będzie zamknięta i będą wyznaczone objazdy, które będą obowiązywać jutro od 8:30 do 13:00. A szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Tomasz Grzelak z TS Liskowiak zajął drugie miejsce w Grand Prix Polski w Pétanque. To prestiżowy cykl, w którym o udział w finale walczą najlepsi zawodnicy z całego kraju. W tym gronie ponownie znalazł się utytułowany zawodnik TS Liskowiak oraz reprezentant kraju Tomasz Grzelak. W rozgrywanych w Łodzi zawodach wraz ze swoją drużyną wywalczył srebrny medal, który jest kolejnym cennym krążkiem w dorobku zawodnika z Liskowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: szczęście.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
1: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: David Guetta i Alok muzycznie. Za 12 minut będzie godzina 11. Tymczasem o 11 ważne wiadomości, bo w nich między innymi sam właściciel Facebooka, sam Mark Zuckerberg, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Chodzi o oszukańcze reklamy. Ostatnio jest o tym bardzo, bardzo głośno. Pojawiają się w tych reklamach znane postacie świata biznesu, kultury, ale także polityki. No i zrobił się problem. Dość poważny, delikatnie mówiąc. O tym powiemy punktualnie o godzinie 11. Będzie także o kajakarskich mistrzostwach, które odbywają się w Wielkopolsce. Konkrety w tym i także w innych tematach o 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.
4: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 20-21 stopni teraz mamy w regionie, a dziś maksymalnie nawet do 24. Choć jeszcze około południa musimy przetrwać skromną, ale jednak strefę opadów deszczu. Może słabo popadać w regionie. Później już zdecydowanie więcej słońca, a późne popołudnie, wieczór mają być bezchmurne. Warunki biometeo dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
4: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Właściciel Facebooka i Instagrama zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
6: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
5: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie mistrzostwa świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjczyk Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
7: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
5: Dla Koliadycha był to 3. złoty medal w karierze, wywalczony na tym dystansie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 11:03, to jest jeszcze sobotnie przedpołudnie, więc przed nami, można powiedzieć, cały weekend. Dawid Kwiatkowski, Kaja już teraz.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 19 minut już mamy po godzinie 11. Phil, gdy jest już ciemno sprzed lat, oj tak. A my teraz słów kilka jeszcze powiemy o tym, co się dzieje w regionie, a dzieje się sporo. Warto zajrzeć na rc.fm, bo tam mamy dla was informacje dotyczące tego, między innymi jak wygląda kwestia dożynkowego świętowania na południu Wielkopolski, a trzeba przyznać, że takich imprez jest jeszcze sporo, zarówno w powiecie kaliskim, jak i ostrowskim, więc będzie w czym wybierać. rc.fm, zakładka Warto się wybrać. Tam konkrety dotyczące tych imprez, ale nie tylko, bo jest ich zdecydowanie więcej. Tymczasem teraz już w studiu Mateusz Kurzaj, między innymi o tym, co w wiadomościach za kilka minut, bo 11.30 się zbliża. W klawiaturę stukanie oznacza, że trwa przygotowywanie tego, co najważniejsze. Mateusz, proszę, mikrofon jest twój już. O, co tam ciekawego? O 11.30.
1: Wrócimy będzie do tematu zalewanych ulic ostrowskich podczas każdej ulewy i o tym, co jest potrzebne, aby tak się nie działo.
0: Ale znów zalało? Nie podało.
1: Nie. Ale będzie też o kolejnym incydencie z udziałem młodego hulajnogisty.
0: O proszę. To poważne tematy będą, więc konkrety o 11.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające?

0: a już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: 11:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie potrzebne są zbiorniki retencyjne, aby po każdej ulewie nie zalewało ulic. Powiemy też o rannym 12-letnim hulajnogiście. Zaprosimy również na dożynki do Opatówka. Kolejny Polak w stali.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny w Ostrowie Wielkopolskim zbiornik retencyjny powstaje na osiedlu Zębców. Miasto ma pozwolenie na budowę, ale potrzebne są kolejne podobne zbiorniki. Problem w tym, że nie zawsze można zbudować je tam, gdzie są najbardziej potrzebne, gdyż na przeszkodzie stoją kwestie własnościowe i stan prawny tego typu inwestycji.
4: Ostrów Wielkopolski przy każdych większych opadach deszczu zmaga się z podtopieniami. Problem jest znany od lat, a jednym ze sposobów na ograniczenie skutków gwałtownych ulew ma być rozwój miejskiej retencji. Jak mówi prezydent Ostrowa Beata Klimek, bez budowy kolejnych zbiorników trudno będzie poradzić sobie z gwałtownymi opadami.
5: Tylko budowa zbiorników retencyjnych jest w stanie rozwiązać problem gwałtownych opadów. To są już zbiorniki retencyjne, które zostały wybudowane w rejonie ulicy Wrocławskiej, Kamiennej, Torowej. W planach są kolejne, chociażby ulica Ockow. Jeżeli chodzi o Zębców, to jest kolejna inwestycja w modernizację albo budowę od podstaw. I jeżeli chodzi w tej chwili o Zębców, to mamy już pozwolenie na budowę.
4: Nowy zbiornik na Zębcowie to kolejny element systemu, który ma zatrzymywać nadmiar wody podczas intensywnych opadów. Problemem jest jednak znalezienie odpowiednich terenów, dodaje Beata Klimek.
5: Problem ze zbiornikami retencyjnymi jest jeden. My nie możemy ich budować tam, gdzie nam się podoba, tylko tam, gdzie ta zlewnia musi być usytuowana. I często, niestety, to są tereny, które należą do osób prywatnych. I niestety często to się wiąże z odmową sprzedaży i my jako miasto nie mamy na to żadnego wpływu.
4: Prezydent Ostrowa wskazuje, że rozwiązaniem mogłaby być zmiana prawna, podobna do tej stosowanej przy inwestycjach drogowych.
5: Tu niestety nie funkcjonuje tak zwana specustawa, taka, która występuje przy okazji budowy dróg i ja czekam, aż w końcu to prawo też się zmieni.
4: Takie inwestycje są w Ostrowie konieczne, bo przy coraz gwałtowniejszych ulewach retencja jest dla miasta nie dodatkiem, a koniecznością. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kolejne zdarzenie z udziałem młodego hulajnogisty. W środę wieczorem pleszewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym 12-latku po upadku z jednośladu. Jechał remontowanym odcinkiem drogi, informują funkcjonariusze. Do wypadku doszło w Żegocinie w gminie Czermin. Chłopiec korzystał z użyczonej mu hulajnogi i poruszał się nią po drodze publicznej. W pewnym momencie wjechał w znajdującą się na zjezdni dziurę, w wyniku czego stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się. 12-letni mieszkaniec gminy Czermin nie miał na głowie kasku ochronnego. Przekazała aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskich mundurowych. Nastolatek trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a ze względu na wiek chłopca sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tradycyjny obrzęd dożynkowy, stoiska biesiadne, koncert z okazji 45-lecia zespołu Opatowianie i występ legendy polskiego rocka, grupy Wanda i Banda. To tylko wybrane atrakcje dożynek gminno-parafialnych w Opatówku. Święto plonów odbędzie się w tę niedzielę, a rozpocznie je msza w kościele w Opatówku i korowód dożynkowy, mówi Radio Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka.
6: Po czym przejdziemy w korowodzie na plac przy zespole szkół imienia Stanisława Mikołajczyka, gdzie rozpoczniemy tę część obrzędową, jak również biesiadną. Zapraszam wszystkich Państwa. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, różnego rodzaju stoiska, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, oczywiście fantastyczne koncerty, dobre jadło i dobra muzyka. Zapraszamy 30 sierpnia do Opatówka.
2: Mszę dziękczynną zaplanowano o 14, natomiast obrzęd dożynkowy o 15:30. Warto dodać, że wszystkie atrakcje dla dzieci, poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich są bezpłatne, a koncert Gwiazd Wieczoru zespołu Wanda i Banda rozpocznie się o 21:00. Jeszcze jeden transfer w koszykarskiej Stali Ostrów. Zaskakujący i nieoczywisty, bardziej na uzupełnienie kadry. Do zespołu trenera Andrzeja Urbana dołączył Szymon Soszyński.
7: Kiedy wydawało się, że Stal zamknęła już kadrę na sezon 2026-27, zaskoczyła pozyskaniem kolejnego polskiego gracza. Szymon Soszyński ma 20 lat i występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Ostatnio występował w drugiej lidze w barwach AZS-u AWF-u Warszawa oraz Energii Warszawa. Trzeba przyznać, że notował w nich niezłe statystyki, prawie 19 punktów na mecz, ale robił to na poziomie drugiej ligi. Występy na poziomie Orlen Basket Ligi to będzie nowość dla 20-letniego koszykarza. Szymon Soszyński jest również młodzieżowym reprezentantem Polski w koszykówce 3x3. W maju tego roku wystąpił w Mistrzostwach Polski 3x3 do lat 23, gdzie sięgnął po brązowy medal. Tymczasem zespół Stali trenuje pod okiem asystenta Konrada Kaźmierczyka, bo trener Andrzej Urban przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w czwartek wygrała w Rydze z Izraelem 106-86 i z bilansem 7-0 jest liderem grupy kwalifikacyjnej do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni w niedzielę o 14:45 zagrają w Ergo Arenie z mistrzami świata Niemcami. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama. Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Sam Smith i jego Stay With Me. Muzycznie przed południem w sobotę dzieje się lub będzie się działo w naszym regionie. Jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to krajowy trening reagowania, przypomnę, do 14 jeszcze na polach marsowych w Kaliszu. Można nauczyć się, jak działać po usłyszeniu alarmu, gdzie znaleźć ewentualnie miejsce schronienia, jak spakować plecak ewakuacyjny. Generalnie jak postępować w ogóle w sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z bezpieczeństwem militarnym, ale także w takich codziennych sytuacjach związanych z komplikacjami zdrowotnymi, wypadkami, katastrofami. To się zdarza. Krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze do 14 na polach marsowych. A skoro jesteśmy przy wydarzeniach, no to od razu przeskakujemy do jutrzejszych wydarzeń. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pamiętajcie o miodobraniu. Jutro na placu przy Łaziennej 6. Kolejne już kaliskie miodobranie. Stoiska z miodami, atrakcje oczywiście, jarmark pszczeli, rękodzieło, pokazy miodobrania, animacje, warsztaty, konkursy i występy. To wszystko z kolei jutro na słodko między 11 a 17. Ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w bogatym programie wydarzeń w południowej Wielkopolsce na ostatni weekend wakacji. Tymczasem muzycznie Lokomotywa z ogłoszenia.

0: Daleko od naszych granic trwa ważne referendum, czy Islandia chce do Unii Europejskiej. To dopiero początek tej drogi, ale więcej o tym w wiadomościach o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, bo może jeszcze słabo popadać, choć później już od 14-15 według synoptyków popołudnie bez kropli deszczu i bardzo słoneczne. 23-24 dziś maksymalnie na termometrach, nadal lato i nadal wakacje, teraz w regionie około 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym czworo dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
4: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
3: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 12:00.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarnij. Również raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Flexible, muzyka, jaką lubisz na lato i na wakacje. Koniec wakacji w Kaliszu związany jest także z imprezą sportową, która już na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń. Kalisja Triathlon przed nami już jutro, ulicami Kalisza oczywiście, ale nie tylko, bo również powiatu kaliskiego. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, że jutro trochę utrudnienie, bo co niektórzy będą biegać, będą pędzić na rowerze, będą pływać, no a kiedy będą na drogach właśnie w tej części triathlonu, no to trzeba się wykazać odrobiną cierpliwości. W Kaliszu między innymi wyłączone z ruchu będą Łódzka, Warszawska na całej długości, Wojewódzka 470 od Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową w Skarszewie, także droga powiatowa od krzyżówki z Wojewódzką 470 w Skarszewie do krzyżówki z drogą gminną w Rozdżałach. Tam proszę uważać i kręcić objazdami. Te oczywiście będą wytyczone, wszystko będzie oznaczone. Mniej więcej między godziną 8 a 13, później już przejedziecie tymi drogami bez większych utrudnień. Tak więc uważajcie na siebie, uważajcie na tych, którzy biorą udział w tych zawodach. To jutro pogoda ma być idealna, więc może się na chwilę zatrzymać i poobserwować. To też jest opcja.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Przed godziną w wiadomościach mówiliśmy o 12-latku, który uległ wypadkowi na hulajnodze i temat będziemy kontynuować. Mateusz Kurzaj ze mną w studiu.
1: Tak, w piątek wczoraj kaliscy policjanci przeprowadzili dużą akcję, podczas której kontrolowali hulajnogistów i rowerzystów. No i okazało się, że sporo użytkowników jednośladów nieprawidłowo korzysta z dróg.
0: A mieli kaski chociaż?
1: Nie.
0: No właśnie, tak myślałem. Przepisy przepisami, zdolność myślenia zdolnością myślenia nie u każdego się ukształtowała prawdopodobnie, więc efekty no, przykre niestety są.
1: Dlatego trzeba mówić.
0: No mówmy o tym szczerze, tak jest właśnie. O tym w wiadomościach o 12.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: 12.30, Mateusz Kurzaj, wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kilkanaście wykroczeń hulajnogistów i rowerzystów odnotowali kaliscy policjanci tylko jednego dnia. Zaprosimy na dożynki w Koźminku, 6. edycja zlotu motocyklowego Moto Kuchary.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policjanci z Kalisza kontrolowali użytkowników elektrycznych rowerów i hulajnóg. Nie zabrakło wykroczeń, a jeden z kierujących był nietrzeźwy. Podczas przeprowadzonej wczoraj akcji funkcjonariusze skontrolowali 49 użytkowników jednośladów. W 17 przypadkach stwierdzili wykroczenia, przede wszystkim związane z nieprawidłowym korzystaniem z drogi. W działania zaangażowali się także dzielnicowi, którzy nie tylko sprawdzali sposób poruszania się rowerzystów i użytkowników hulajnóg, ale również przypominali o zasadach bezpieczeństwa. Policjanci zatrzymali też kierującego hulajnogą elektryczną, który miał blisko promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze przypominają, że rosnąca popularność elektrycznych jednośladów oznacza również większą odpowiedzialność ich użytkowników za bezpieczeństwo na drodze.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Plon, niesiemy plon, zabrzmi w czasie parafialno-gminnych dożynek w Koźminku. Tradycyjne w czasie święto plonów rolnicy podziękują za tegoroczne plony i podzielą się z nimi z mieszkańcami oraz gośćmi uroczystości.
4: Przed nami piękny wspólny dzień, uroczysta msza święta, barwny korowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu śpiewaczego Koźminiasy, występy naszych lokalnych artystów, gminnej orkiestry dętej i marzodetek, bezpłatne atrakcje dla dzieci, degustacja potraw przygotowanych przez sołectwa oraz wiele innych niespodzianek, a na zakończenie koncert zespołu wideo. Spędźmy ten dzień razem.
2: Zapraszała słuchających Radia Centrum Monika Nowak, burmistrzyni miasta i gminy Koźminek. Święto plonów w tę niedzielę, 30 sierpnia, rozpocznie je msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku o godzinie 13. Po nabożeństwie dożynkowy korowód przejdzie na stadion miejski, gdzie odbędzie się obrzęd i występy artystyczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na początku września w gminie Gołchów odbędzie się 6. edycja zlotu motocyklowego Moto Kuchary. Co istotne, organizatorzy kolejny raz włączyli się w akcję Pomaganie za jechanie.
5: Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, ale to, co najważniejsze, to ekipa Motospot, czyli organizatorzy tego niezwykłego wydarzenia, po raz kolejny wspierają akcję Pomaganie za jechanie. W tym roku wspierają Basię, czyli bohaterkę 8. już edycji naszej rowerowej akcji charytatywnej. A więc podczas tego wydarzenia będzie zbiórka i jej środki finansowe będą przekazane na konto naszej bohaterki.
2: Podkreśla Michał Majszak z akcji Pomaganie za jechanie, a wydarzenie rozpocznie się 6 września o godzinie 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
6: Mamy weekend i gra muzyka.

Ale nie tak daleko, bo na polach marsowych czekają na Was eksperci w ramach krajowego treningu reagowania. Przypominamy, że do 14 jeszcze w Kaliszu warto się pojawić na takim treningu, gdzie mowa jest o sygnałach alarmowych, o komunikatach ostrzegawczych, gdzie mamy pokazy sprzętu strażackiego, pokazy udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim informacje o tym, jak reagować w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofami, bezpieczeństwem militarnym, wypadkami, komplikacjami zdrowotnymi. Mnóstwo ważnych informacji dotyczących tego, jak zachować zimną krew w sytuacji niebezpiecznej. Do 14 na polach marsowych trwa krajowy trening reagowania. Jeżeli jesteście w Kaliszu albo bardzo blisko, to koniecznie wpadajcie, na pewno jeszcze zdążycie. A do 13 w Radiu Centrum dużo dobrej muzyki. W tym zestawie jest m.in. Jon Bon Jovi.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie teraz. W południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Według synoptyków może słabo jeszcze popadać, ale po tej strefie opadów, jeżeli w ogóle się pojawi w regionie, to już czeka nas bardzo słoneczny popołudnie i pogodny wieczór. Ciepłe 23-24 stopnie w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Wiatr ze wschodu do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
5: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
4: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
6: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
4: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
5: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
4: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zamiast niedzieli handlowej można sobie tę niedzielę zaplanować aktywnie, jakoś inaczej. Sporo się dzieje, ostatnia niedziela w wakacji i pogoda ma też sprzyjać, więc przemyślcie temat. 4 minuty po 13:00, The Weekend na sobotę.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: to Melanie Fiona, muzyka jaką lubisz. O poniedziałkowym poranku Melanie śpiewała, ale my póki co jednak żyjemy weekendem. Sobota, niedziela przed nami. 17 minut po 13, a ze mną już w studiu Mateusz Kurza i o tym, co za kilkanaście minut w wiadomościach.
1: Będziemy opowiadać o tym, że jutro za gmachem Centrum Kultury i Sztuki sporo słodkich atrakcji w ramach 15. Kaliskiego Miodobrania. Będzie się działo.
0: Tak, od 11 sporo atrakcji dla was. Konkrety o 13.30 na pewno najsłodsza impreza na południu Wielkopolski tego weekendu. To na pewno. To tak, przebije będzie jakiekolwiek dożynki. Tam będzie po prostu się lało normalnie tym miodem wszędzie. Tam mlekiem i miodem płynące
1: będzie
0: kraina.
1: Można się lepić.
0: Tak. O tym o 13.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To panowie z grupy One Republic, a teraz już pora na wiadomości z naszego regionu. O 13.30 te najważniejsze ma dla was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjny pościg za kierowcą Mercedesa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na 15. Kaliskie Miodobranie, a w sporcie rusza batalia żużlowców o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczął się na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, a zakończył w Ociążu w powiecie ostrowskim. A mowa o policyjnym pościgu za 37-letnim kierowcą Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wczoraj po godzinie 9 policjanci z Kalisza próbowali zatrzymać kierowcę, który przekroczył dopuszczalną na tej ulicy prędkość. Ten nie zastosował się do poleceń wydawanych przez mundurowych i zaczął uciekać.
4: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc z dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w Ociążu. To tam policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymali 37-latka. Mężczyzna został przekazany policjantom z Kalisza. Okazało się, że kierowca w chwili zatrzymania był trzeźwy, posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Nadal trwają czynności w tej sprawie oraz analiza zebranego już materiału dowodowego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ile miodu jest w stanie wyprodukować jedna pszczoła, którego miodu będzie dużo, a którego zbiory są mniejsze niż oczekiwano, oraz jak wykorzystać pszczele produkty w codziennym menu? To pytanie, na które odpowiedzą pszczelarze z południowej Wielkopolski w czasie 15. Kaliskiego Miodobrania. Tradycyjnie to wydarzenie, które ma przybliżać znaczenie pszczół w naszym życiu i pokazywać, jak ciężką pracę wykonują te niewielkie owady.
5: Jestem prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc trochę obserwuję te rejony. Z tego co wiem, co mi koledzy mówili, spadzi nie ma za dużo, ale tutaj dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że zbiory miodu w Wielkopolsce bardzo się udały. Sam osobiście mam 60-pniową pasiekę, zebrałem bardzo dużo rzepaku i zebrałem w tym roku pierwszy swój nostrzyk, także rewelacyjny miód nostrzykowy. Na pewno będzie facelia, myślę, że będzie gryka w rejonach poznańskich i rzepak jest, także te miody powinny być.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu. W ramach kaliskiego miodobrania na uczestników czekają stoiska z miodami oraz atrakcje dla osób w każdym wieku. Będzie jarmark pszczeli i rękodzieła, pokazy miodobrania, animacje i warsztaty dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i medialnym partnerstwie Radia Centrum. Jarmark w tę niedzielę na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej. Początek o 11:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Początek batalii o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Żużlowców Munfin Magnusa Ostów w niedzielę o 15:15 w Krośnie czeka pierwszy mecz rundy Playdown. Zwycięzca dwumeczu będzie miał zapewnione utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Przegrany spotka się w walce o miejsca 7 i 8 z pokonanym z pary Rzeszów Piła. Czeka nas trudne zadanie, a to, że byliśmy lepsi od Krośnian w rundzie zasadniczej, teraz nic nie znaczy, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, trener ostrowskich żużlowców.
6: Lepiej nie jechać w roli faworyta. To, że wygraliśmy dwumecz, to nie znaczy, że teraz to wygramy. Tak, oczywiście będziemy się starać i robić wszystko, aby tak było. Nowe rozdanie, tak? Jesteśmy w tej fazie dolnej i te mecze naprawdę będą dużo ważyły gatunkowo, bo wiadomo, która z tych drużyn wygra dwumecz, jakby utrzyma się już. To jest nasz priorytet. Jedziemy do Krosna dobrze nastawieni. Przygotujemy, mówię się tutaj w piątek. Cały czas gdzieś tam dyskutujemy i mam nadzieję, że jest już lepiej, tak? W naszej drużynie, bo było widać na ostatnim meczu i mecz wcześniej, że jest ten progres, tak, Chris, Kuba jakby zaczęli punktować i całkiem jest inny wynik zespołu.
2: Rewanż w Ostrowie dopiero 20 września i oby to był ostatni mecz w tym sezonie bez konieczności rywalizowania o być albo nie być w Metalka z drugiej Ekstralidze w drugiej rundzie fazy Playdown.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Damian Klimiński ze mną przejmuje radiowe stery.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Czyli dobry człowiek na odpowiednim miejscu, tak? O, weekend jednak.
1: Weekend, wszystko się zgadza. Wakacje coś tam słyszałem, że się mają skończyć, co? Jakieś pogłoski.
0: Jakie ty
1: plotki.
0: Portale czytasz w ogóle?
1: Co, nie, co ty nieprawda. Czytasz? No, potrwają jeszcze.
0: No to chyba na plotku czytałeś, co, że te wakacje się kończą.
1: Dzieciaki niezadowolone, uczniowie nie. Ale rodzice może, słuchaj, zadowoleni.
0: Oj tak, rodzice to już wiesz co, niektórzy już w piątek wysłali dzieci do szkoły. Idźcie sobie spokojnie, idźcie,
1: zobaczcie
0: się,
1: tak, ta, że klasy żebyś... poszukajcie.
0: Właśnie, żebyście się nie spóźnili tam, dajcie znać jak dojdziecie, no.
1: Może plan lekcji już jest gotowy,
0: tak,
1: sprawdźcie.
0: Pozdrawiam rodziców, oczywiście wiemy o co chodzi, żarty żartami, ale jest to jednak pewna zmiana po wakacjach.
1: No. Podejrzewam, że tak.
0: No.
1: Tak.
0: Lato jednak zostaje, to
1: tak,
0: dobra wiadomość.
1: Pogoda też w dziesiątkę.
0: Coś masz fajnego na po 17:00, hity ponad czasem dzisiaj.
1: Tak, będzie tak. Dużo fajnej muzyki, takiej starej sprzed lat, także po 17:00 jak zawsze, jak w każdy weekend.
0: Specjalista od zadań specjalnych i nie tylko, Damian Klimiński z wami po 14:00, ja dziękuję, cześć.
2: Radio na wakacje.

Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski całkiem przyjemnie, nawet do 24 stopni. Zachmurzenie częściowe, sporo przejaśnień, jeśli chodzi o opady. Jeśli takie się pojawią, to tylko mowa tutaj o lokalnych i przelotnych opadach. Nocą temperatura spadnie najniżej do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, sporo policji. Nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne, a on jest ofiarą.
5: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
4: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Odnosząc się do decyzji sądu o areszcie, wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli.
6: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
4: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty już teraz po godzinie 14. Ed Sheeran na początek naszego spotkania. Damian Kamiński, raz jeszcze cześć, dzień dobry i zapraszam.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama. Minął czas.

29 minut, 12 minut już teraz po godzinie 14 i 29 sierpnia w kalendarzu, sobotnie popołudnie, bardzo przyjemne, ciepłe, pogodne, jeszcze wakacyjne. Co dziś w kalendarzu na nas czeka? Między innymi Dzień Strażnika Miejskiego, jak i Strażnika Gminnego. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie wszystkich municypalnych, a w głośnikach już teraz na antenie Radia Centrum, no, prawdziwa popowa magnatka, platynowa multimilionerka, czyli Taylor Swift, i to ze swoją nowością. I know it, I know you.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A już jutro odbędzie się kaliski triatlon, czyli Kalisja triatlon. Co w związku z tym? W związku z tym utrudnienia dla kierowców. Jakie utrudnienia, w jakich godzinach, którędy nie pojedziemy? O tym posłuchajcie niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o 14.30.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o kościelnych włamywaczach. W niedzielę na kaliskich ulicach będą utrudnienia dla kierowców, a w sporcie medal dla Tomasza Grzelaka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 30 i 38-latek przed sądem odpowiedzą za kradzież z włamaniem do dwóch kościelnych skarbon. Kaliscy policjanci nie potrzebowali dużo czasu, by złapać obu mężczyzn.
4: Do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zgłosił się ksiądz proboszcz jednej z parafii. Ksiądz poinformował, że na terenie jego kościoła doszło do włamania do skarbon kościelnych. Sprawcy ukradli znajdujące się w nich datki. Istotnym w tej sprawie dowodem okazał się zapis nagrania monitoringu. Kamery zarejestrowały sylwetki sprawców, a policjanci szybko ich rozpoznali. Pierwszy z nich, 30-latek, został zatrzymany zaledwie 3 godziny po przyjęciu zawiadomienia w tej sprawie. 3 godziny po pierwszym zatrzymaniu w rękach policjantów znalazł się drugi z mężczyzn, 38-latek.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznom za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oni będą kręcić kilometry na rowerach, biegnąc i pływając, ale to oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystko z powodu Kalisja Triathlon. W związku ze sportowymi wydarzeniami na czas rozgrywania zawodów zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Część ulic będzie zamknięta i będą wyznaczone objazdy, które będą obowiązywać jutro od 8.30 do 13.00. A szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Tomasz Grzelak z TS Liskowiak zajął drugie miejsce w Grand Prix Polski w Petang. To prestiżowy cykl, w którym o udział w finale walczą najlepsi zawodnicy z całego kraju. W tym gronie ponownie znalazł się utytułowany zawodnik TS Liskowiak oraz reprezentant kraju Tomasz Grzelak. W rozgrywanych w Łodzi zawodach wraz ze swoją drużyną wywalczył srebrny medal, który jest kolejnym cennym krążkiem w dorobku zawodnika z Liskowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: It's Raining Man przebój w głośnikach, a za 27 minut 15.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: To pamiętnik od Dody, już za nami na antenie Radiocentrum, 17 minut zostało do godziny 15, niewiele pozostało do końca wakacji, ale ta końcówka wakacji pod kątem pogodowym naprawdę bardzo, bardzo udana. Dzisiaj przyjemne 24 stopnie, jutro nawet 26-27 stopni w regionie południowej Wielkopolski. No i żeby nie było nam smutno, to od poniedziałku trochę chłodniej, trochę więcej chmur, trochę więcej deszczu. I tak będzie wyglądał początek września, ale sam wrzesień w całości niemal z temperaturami oscylującymi między 18-19 stopniami do 22-23 stopni, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bez upałów, ale za to na pewno nie będzie okazji do tego, żeby zmarznąć. Czasami po prostu trzeba będzie mieć ze sobą parasol. A co przed nami, jeśli chodzi o muzykę? No to teraz bardzo energiczny niemiecki duet Fast Boy ze swoją nowością Music Sounds.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tygodnie już co prawda minęły od cyberataku na firmę MyDoctor, ale teraz można wreszcie sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. W wyniku tego cyberataku informacje o numerach PASEL dostępne są na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Tysiące Polaków sprawdza to dziś, a my do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama. Radio Central 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś w regionie częściowe zachmurzenie, ale z licznymi przejaśnieniami i w tym momencie zaczyna nieco mocniej wiać. W Kaliszu to wiatr umiarkowany, wiejący z zachodu z prędkością do 20 km na godzinę. Na termometrach w tej chwili mamy 22 stopnie. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć dzisiaj do 24. Dzisiaj bez opadów z ciśnieniem, które nieco wzrosło i sięgło maksymalnie 1015 hektopaskali. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Właśnie minęła
2: 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
4: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
3: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po 15:00.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: 13 minut po godzinie 15, a tymczasem w Kaliszu nadchodzi kolejna impreza z pszczołami w roli głównej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Pszczółki przylatują i to już jutro, a więc warto się już szykować na spotkanie, jedno z najbardziej słodkich na pewno spotkań tego lata. Już jutro nasze miasto opanują pszczoły, miód i mnóstwo dobrej zabawy. Przed nami 15 kaliskie miodobranie, wyjątkowy dzień pełen miodnych smaków, rodzinnych atrakcji i też oczywiście pszczelarskich ciekawostek. Jarmark pszczeli i rękodzieło, pokazy miodobrania, animacje, warsztaty dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy muzyczne, no i oczywiście dużo miodu, dużo pszczół. To wszystko już jutro między godziną 11 a godziną 17. Kolejne kaliskie miodobranie przed nami. Wstęp na to wydarzenie wolny. Na to wydarzenie zaprasza Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu. A jeśli chodzi o pełen harmonogram, oczywiście na naszej radiowej stronie można to wszystko odnaleźć. A teraz już w głośnikach Drenchill i Forever Summer.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Przed chwilą mówiłem o kolejnym kaliskim miodobraniu, które będzie miało miejsce już jutro w Kaliszu, a dokładnie na terenie przy Centrum Kultury i Sztuki w

0: 15.30 na zegarach, teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie potrzebne są zbiorniki retencyjne, aby po każdej ulewie nie zalewało ulic. Powiemy też o rannym 12-letnim hulajnogiście. Zaprosimy również na dożynki do Opatówka. Kolejny Polak w stali.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny w Ostrowie Wielkopolskim zbiornik retencyjny powstaje na osiedlu Zemców. Miasto ma pozwolenie na budowę, ale potrzebne są kolejne podobne zbiorniki. Problem w tym, że nie zawsze można zbudować je tam, gdzie są najbardziej potrzebne, gdyż na przeszkodzie stoją kwestie własnościowe i stan prawny tego typu inwestycji.
4: Ostrów Wielkopolski przy każdych większych opadach deszczu zmaga się z podtopieniami. Problem jest znany od lat, a jednym ze sposobów na ograniczenie skutków gwałtownych ulew ma być rozwój miejskiej retencji. Jak mówi prezydent Ostrowa Beata Klimek, bez budowy kolejnych zbiorników trudno będzie poradzić sobie z gwałtownymi opadami.
5: Tylko budowa zbiorników retencyjnych jest w stanie rozwiązać problem gwałtownych opadów. To są już zbiorniki retencyjne, które zostały wybudowane w rejonie ulicy Wrocławskiej, Kamiennej, Torowej. W planach są kolejne, chociażby ulica Ockow. Jeżeli chodzi o Zemców, to jest kolejna inwestycja w modernizację albo budowę od podstaw. I jeżeli chodzi w tej chwili o Zemców, to mamy już pozwolenie na budowę.
4: Nowy zbiornik na Zemcowie to kolejny element systemu, który ma zatrzymywać nadmiar wody podczas intensywnych opadów. Problemem jest jednak znalezienie odpowiednich terenów, dodaje Beata Klimek.
5: Problem ze zbiornikami retencyjnymi jest jeden. My nie możemy ich budować tam, gdzie nam się podoba, tylko tam, gdzie ta zlewnia musi być usytuowana. I często, niestety, to są tereny, które należą do osób prywatnych. I niestety często to się wiąże z odmową sprzedaży. I my jako miasto nie mamy na to żadnego wpływu.
4: Prezydent Ostrowa wskazuje, że rozwiązaniem mogłaby być zmiana prawna, podobna do tej stosowanej przy inwestycjach drogowych.
5: Tu niestety nie funkcjonuje tak zwana specustawa, taka, która występuje przy okazji budowy dróg i ja czekam, aż w końcu to prawo też się zmieni.
4: Takie inwestycje są w Ostrowie konieczne, bo przy coraz gwałtowniejszych ulewach retencja jest dla miasta nie dodatkiem, a koniecznością. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kolejne zdarzenie z udziałem młodego hulajnogisty. W środę wieczorem pleszewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym 12-latku po upadku z jednośladu. Jechał remontowanym odcinkiem drogi, informują funkcjonariusze. Do wypadku doszło w Żegocinie w gminie Czermin. Chłopiec korzystał z użyczonej mu hulajnogi i poruszał się nią po drodze publicznej. 12-letni mieszkaniec gminy Czermin nie miał na głowie kasku ochronnego, przekazała aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskich mundurowych. Nastolatek trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Tradycyjny obrzęd dożynkowy, stoiska biesiadne, koncert z okazji 45-lecia zespołu Opatowianie i występ legendy polskiego rocka grupy Wanda i Banda. To tylko wybrane atrakcje dożynek gminno-parafialnych w Opatówku. Święto plonów odbędzie się w tę niedzielę, a rozpocznie je msza w kościele w Opatówku i korowód dożynkowy, mówi Radio Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka.
6: Po czym przejdziemy w korowodzie na plac przy Zespole Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka, gdzie rozpoczniemy tę część obrzędową, jak również biesiadną. Zapraszam wszystkich Państwa. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, różnego rodzaju stoiska, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, oczywiście fantastyczne koncerty, dobre jadło i dobra muzyka. Zapraszamy 30 sierpnia do Opatówka.
2: Mszę dziękczynną zaplanowano o 14, natomiast obrzęd dożynkowy o 15.30. Warto dodać, że wszystkie atrakcje dla dzieci, poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich są bezpłatne. Koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Wanda i Banda rozpocznie się o 21.00. Jeszcze jeden transfer w koszykarskiej stali Ostrów. Zaskakujący i nieoczywisty, bardziej na uzupełnienie kadry. Do zespołu trenera Andrzeja Urbana dołączył Szymon Soszyński.
7: Kiedy wydawało się, że Stal zamknęła już kadrę na sezon 2026-27, zaskoczyła pozyskaniem kolejnego polskiego gracza. Szymon Soszyński ma 20 lat i występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Ostatnio występował w drugiej lidze w barwach AZS-u AWF-u Warszawa oraz Energii Warszawa. Trzeba przyznać, że notował w nich niezłe statystyki, prawie 19 punktów na mecz, ale robił to na poziomie drugiej ligi. Występy na poziomie Orlen Basket Ligi to będzie nowość dla 20-letniego koszykarza. Szymon Soszyński jest również młodzieżowym reprezentantem Polski w koszykówce 3x3. W maju tego roku wystąpił w Mistrzostwach Polski 3x3 do lat 23, gdzie sięgnął po brązowy medal. Tymczasem zespół Stali trenuje pod okiem asystenta Konrada Kaźmierczyka, bo trener Andrzej Urban przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w czwartek wygrała w Rydze z Izraelem 106-86 i z bilansem 7-0 jest liderem grupy kwalifikacyjnej do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni w niedzielę o 14:45 zagrają w Ergo Arenie z mistrzami świata Niemcami. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

O dzisiejszym zachmurzeniu śpiewał Bryan Adams, chmurka numer 9. No myślę, że jak spojrzycie na niebo, to spokojnie 9 chmurek dzisiaj naliczycie, ale też słońce się przebija, więc całkiem przyjemnie. Tak na koniec wakacji. Wakacje co prawda dobiegają końca, ale też będą dni wolne w najbliższym czasie. Co prawda 1 listopada wypada akurat w niedzielę, ale już na przykład 11 listopada wypada w środę. Niektórzy uczniowie już planują, kiedy odetchną od szkoły, a ta szkoła już za kilka chwil wystartuje. A jeśli chodzi o muzykę na antenie Radia Centrum, to teraz sięgniemy do takiej bardzo przyjemnej epoki, kiedy modne były biodrówki, krótkie topy, cienkie brwi i noszenie na przykład krótkich koszulek na długi rękaw, a na nich koszulka na krótki rękaw. Był taki czas, rok 2003. Wtedy w wakacje królował ten zespół Ozon i Dragostadin Day.

0: chihuahua. Czyli taki mały piesek. DJ Bobo w głośnikach już za nami, a za kilka chwil o 16 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. I wciąż wakacyjne tematy też się będą pojawiać. Dobre wiadomości dla tych, którzy jeszcze rzutem na taśmę w czasie wakacji nad Bałtyk chcieliby się wybrać. Od Świnoujścia po Hel wszędzie kąpać się można i białe flagi. Szczegóły za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 24 stopni. To temperatura maksymalna już praktycznie osiągnięta. Cały czas częściowe tylko zachmurzenie i sporo przejaśnień bez opadów z umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu. Nocą temperatura ma najniżej spaść do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Szesnasta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Koniec z błędami w receptach. Powiemy o wrześniowych zmianach. Kapryśny pogodowo ostatni weekend wakacji. Są pogodowe alerty. Mamy też dobre wieści dla miłośników morskich kąpieli. Marcin Krzemiński. Na początek jednak sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Poznaniu w jedynce na 500 metrów. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze dziś wracać. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września w życie wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i wadliwą receptę zablokuje. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szans na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówił urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty to duże ułatwienie dla pacjentów i często to od nich słyszy.
4: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. E-recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
3: Wystarczy zajrzeć na swoje internetowe konto pacjenta. Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Nadal aktualne ostrzeżenia pogodowe przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego popołudnia, miejscami do wieczora w 6 województwach. Na północy, w centrum i wschodzie kraju wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. W ostatni weekend wakacji na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi, oznaczające, że można się kąpać. Grzegorz Kozieł.
5: Według danych opublikowanych dziś w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są dostępne. Na większości z nich ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Warto jednak dodać, że część bałtyckich kąpielisk zakończyła sezon już w połowie sierpnia.
3: Ratowników nie ma na kilku plażach w Kołobrzegu, Gdańsku, Jelitkowie i Domu Zdrojowym. Wysokie notowania prezydenta. Nieco ponad 49% ankietowanych przez United Surveys pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38% pytanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty już teraz po 16:00.

0: Radio Central 106.4 FM.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Cała Polska dzisiaj sprawdza, czy ich dane wyciekły. Przypomnijmy, w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane aż 19 milionów Polaków, między innymi o lekach, o receptach. No ale dzisiaj już na stronie bezpiecznedane.gov.pl możecie sprawdzać, czy wasze dane zostały naruszone. Co prawda przy wejściu na tę stronę początkowo problemy się pojawiały. Teraz przy wejściu na stronę pokazuje się informacja, że jesteście którąś z tysięcy osób w kolejce, ale spokojnie, proszę się nie wystraszyć, bo to zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu sekund mija, kiedy przechodzimy do możliwości zalogowania się i sprawdzenia. Ja przypomnę, chodzi o stronę bezpiecznedane.gov.pl. Tam można sprawdzić, czy wasze dane również wyciekły. A teraz już w głośnikach dwa dni i Bledka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 16.30 na zegarach. Teraz już kolejna porcja informacji z regionu, którą przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o kościelnych włamywaczach. W niedzielę na kaliskich ulicach będą utrudnienia dla kierowców, a w sporcie medal dla Tomasza Grzelaka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 30 i 38-latek przed sądem odpowiedzą za kradzież z włamaniem do dwóch kościelnych skarbon. Kaliscy policjanci nie potrzebowali dużo czasu, by złapać obu mężczyzn.
3: Do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zgłosił się ksiądz proboszcz jednej z parafii. Ksiądz poinformował, że na terenie jego kościoła doszło do włamania do skarbon kościelnych. Sprawcy kradli znajdujące się w nich datki. Istotnym w tej sprawie dowodem okazał się zapis nagrania monitoringu. Kamery zarejestrowały sylwetki sprawców, a policjanci szybko ich rozpoznali. Pierwszy z nich, 30-latek, został zatrzymany zaledwie 3 godziny po przyjęciu zawiadomienia w tej sprawie. 3 godziny po pierwszym zatrzymaniu w rękach policjantów znalazł się drugi z mężczyzn, 38-latek.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznom za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oni będą kręcić kilometry na rowerach, biegnąc i pływając, ale to oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystko z powodu Kalisja Triathlon. W związku ze sportowymi wydarzeniami na czas rozgrywania zawodów zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Część ulic będzie zamknięta i będą wyznaczone objazdy, które będą obowiązywać jutro od 8.30 do 13.00. A szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Tomasz Grzelak z TS Liskowiak zajął drugie miejsce w Grand Prix Polski w Petang. To prestiżowy cykl, w którym o udział w finale walczą najlepsi zawodnicy z całego kraju. W tym gronie ponownie znalazł się utytułowany zawodnik TS Liskowiak oraz reprezentant kraju Tomasz Grzelak. W rozgrywanych w Łodzi zawodach wraz ze swoją drużyną wywalczył srebrny medal, który jest kolejnym cennym krążkiem w dorobku zawodnika z Liskowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 17.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Sezon dożynkowy powoli już, co prawda, dobiega końca, ale są jeszcze miejscowości, są jeszcze gminy, gdzie te dożynki dopiero będą miały miejsce. I tutaj mam na myśli oczywiście jutrzejsze dożynki w Opatówku. Tam tradycyjny obrzęd dożynkowy, stoiska biesiadne, koncert z okazji 45-lecia zespołu Opatowianie. No i na wielki finał występ wielkiej legendy polskiego rocka, czyli grupy Wanda i Banda, ale to tylko część atrakcji dożynkowych właśnie podczas dożynek gminoparafialnych w Opatówku. Tam tradycyjnie świętowanie rozpocznie się od mszy świętej, później korowód dożynkowy, no i później wspólna zabawa. Mszę świętą zaplanowano na 14, obrzęd dożynkowy na godzinę 15:30. No a warto dodać, że wszystkie atrakcje dla dzieci, poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich są bezpłatne. Koncert Gwiazdy Wieczoru Wanda i Banda w Opatówku rozpocznie się o godzinie 21:00. Miejsce dożynkowej zabawy to boisko przy Zespole Szkół w Opatówku. Ale to nie koniec dożynek, bo kolejne także za tydzień, 6 września, dożynki powiatowo-gminne w Rychnowie w gminie Blizanów.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 1 września wygasa pakiet obniżający ceny paliw na polskich stacjach. Od 1 września zatem zapłacimy zdecydowanie więcej. O ile więcej? Posłuchajcie, kolejna porcja faktów wartych uwagi już o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie teraz do 24 stopni, więc to już temperatura maksymalna. Na dziś nocą temperatura ma spaść najniżej do 14 stopni. W dalszym ciągu częściowe zachmurzenie, ale bez opadów, z umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Koniec pakietu CPN. No ile wzrosną ceny paliw? Rośnie liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Nepalu. Trwa memoriał Wagnera. Nasi siatkarze grają dziś z Amerykanami. Marcin Krzemiński. To, jak mówią rządzący, ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Pakiet CPN rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny benzyny i oleju. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
5: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
5: Do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
4: Do co najmniej 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nowakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000, w tym niemal 2,5 tysiące w Nepalu. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, głównie obywatelów Indii, a także Amerykanów i Ukraińców. Opolska policja poszukuje sprawcy morderstwa, którego ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Właśnie rusza kolejne starcie naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Po tym jak pokonali 3-2 Słowenię, teraz zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni są faworytami tego pojedynku. Amerykanie zapewne będą próbowali zrewanżować się za finał ostatniej Ligi Narodów. Krakowski turniej potrwa do jutra. Dla Słowenii, Francji i Polski jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem. Radio Centrum.
2: I wracamy do waszych ulubionych przebojów sprzed lat. Jak zawsze w każdy weekend, sobotę i niedzielę po 17. Teraz już dokładnie 4 minuty po 17. A w głośnikach Nick Kamen.

0: hity ponad czasem. Radio Centrum. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Hity ponad czasem.

Zadziorny głos Małgorzaty Ostrowskiej, kultowe, rockowe wykonanie przeboju Szklana Pogoda, zespół Lombard, rok 83, absolutny klasyk, jeśli chodzi o polską rockową muzykę, a rok później, bo w roku 84, no to pojawia się już na świecie jeden z największych albumów w historii muzyki w ogóle, czyli Private Dancer od Tiny Turner, a na tej płycie między innymi ten przebój What's Love Got To Do With It? Wielki, wielki hit. 3 nagrody Grammy na koncie w połowie lat 80. To już o czymś świadczy. No to przypomnijmy, co tam śpiewałam babcia Tina przed laty. Zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum.
1: Hity,
0: hity. Ponadczasem.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
4: Reklama.

Shook Me All Night Long i AC/DC, rodem z Australii, rockowe brzmienie na sobotnie popołudnie, 24 minuty teraz po godzinie 17. Słuchajcie hitów ponad czasem na antenie Radia Centrum, a teraz już w głośnikach Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: To Depeche Mode na antenie Radia Centrum. 25 minut pozostaje teraz do godziny 18. Jako że połowa internetu, tego bardziej gamerskiego, płonie w tej chwili informacjami związanymi z nadchodzącą premierą GTA 6, czyli no, najgłośniejszą, największą premierą w historii gier w ogóle, na całym świecie i kiedykolwiek. W playliście właśnie utwór, który też z serią GTA ma sporo wspólnego, tak swoją drogą. Japanese Boy, Anika w głośnikach, i tak się też ciekawie składa, że dokładnie 45 lat mija od momentu, kiedy przebój Japanese Boy znalazł się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. To było właśnie 29 sierpnia 1981. Single sprzedał się na całym świecie w ponad 5-milionowym nakładzie. A jaki ten utwór ma związek z GTA, zapytacie? No, znalazł się na kultowej playliście fikcyjnej stacji radiowej Flash FM, czyli stacji radiowej, która powstała na potrzeby GTA Vice City, czyli nieco starszej, ale także bardzo kultowej wersji. No to co? Gramy. Japanese Boy już teraz w Radiu Centrum.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 26 stopni, więc dzień naprawdę bardzo ciepły i do tego również słoneczny, bez opadów deszczu. Po południu niebo powinno być już właściwie bezchmurne. Do tego umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Trwa krajowy trening reagowania, powiemy, czego można się nauczyć. Potem marszałek Sejmu o Ukrainie na kampusie Polska. Zajrzymy też na kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Marcin Krzemiński. W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez dwa dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
3: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
5: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą, Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
3: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli piątą lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów szósty był Wojciech Pilarz. Polacy po dwóch dniach finałów mają w sumie na koncie dwa medale. Wczoraj złoto wywalczył kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty już teraz po godzinie 18.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

Śpi, kochanie, śpi, śpiewała Kaja z Bregowiczem. Kultowy album, kultowa współpraca. To już za nami w hitach ponad czasem, 16 minut po godzinie 18. Sen zimowy to raczej jeszcze nam nie grozi. Co prawda jesień gdzieś na horyzoncie, ale z tego co pamiętam, jeże, niedźwiedzie to raczej w listopadzie dopiero w ten sen zimowy zapadają. Ale takie oznaki jesieni no widzimy. Na przykład jeśli chodzi o odlatujące bociany, te już w wielu miejscach Wielkopolski zbierają się i odlatują, a niektóre już w drodze, już część na przykład na terenie Egiptu polskich bocianów się pojawiła. No sezonowcy co prawda, no przylecieli na ten najprzyjemniejszy okres w roku, ale spokojnie, jeszcze do nas wrócą. Wraca do nas muzyka, także OMD, jak co weekend na antenie Radia Centrum w każdą sobotę i niedzielę po 17:00 przeboje sprzed lat. A w kolejce już między innymi zespół Boston.

Melodia znana doskonale każdemu. Dla niektórych pierwsze skojarzenie czołówka Magdy Gessler. Dla innych seria filmów z Tomem Cruise'em w roli głównej. Mission Impossible, oczywiście. O tym utworze, o tym też filmie mowa. Adam Clayton, Larry Mullen, muzycy YouTube nagrali słynną rockową wersję tego właśnie utworu, który przed momentem na antenie Radia Centrum wybrzmiał. Ciekawe, w której grupie wy jesteście i jakie pierwsze skojarzenia wam się pojawiają, jeśli chodzi o ten utwór, który przed momentem na antenie Radia Centrum w hitach ponad czasem usłyszeliśmy. 25 minut. Teraz już po godzinie 18. Przeboje sprzed lat wybrzmiewają w dalszym ciągu i będą grać dzisiaj cały wieczór, a teraz już zespół Boston, już wspomniany wcześniej, More Than A Feeling, czyli znów wracamy do tych lat 80. Niektórzy, tacy złośliwi również, twierdzą, że słyszą w tym utworze

0: Dobrze, losem pięknie, po francusku, na antenie Radia Centrum, za 26 minut, godzina 19, a teraz wspomnimy Grzegorza Ciechowskiego, bo dziś wypada wspomnieć tego wielkiego polskiego artystę. Dzisiaj wypada rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Urodził się on bowiem w 1957 roku, właśnie 29 sierpnia w Tczewie. Dla jednych lider Republiki, dla innych obywatel GC, jeszcze dla innych Grzegorz z Ciechowa. Był także autorem tekstów podpisywanych jako Ewa Omernik. Wszechstronny artysta, lider zespołu, wokalista, pianista, flecista, a zmarł 22 grudnia w 2001 roku w Warszawie. Z repertuaru zespołu Republika teraz Grzegorz Ciechowski i utwór Telefony.
1: Ponad czasem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na drogach powroty z wakacji, o co apelują zatem policjanci? O tym posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 19:00. Szczegóły już za kilka chwil. Zdradzimy także, co ciekawego w świecie piłki ręcznej. To już za moment, a tymczasem absolutny klasyk, pełen energii, idealny na wszystkie podniosłe chwile. Takie jak na przykład moment, w którym do sali wjeżdża Udziec. Tak przykładowo. Zespół Europe i Final Countdown.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro jeszcze cieplej, 26 stopni maksymalnie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Bardzo dużo słońca po południu, właściwie już zupełnie bezchmurne niebo, bez opadów, z umiarkowanym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wschodnia część kraju z ostrzeżeniami przed burzami. 37 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku pod Buczą. Na drogach powroty z wakacji.
5: Nie spieszmy się przede wszystkim.
4: Apelują policjanci. Marcin Krzemiński. Warmia i Mazury, Mazowsze, Podlasie i północ Lubelszczyzny. Wszędzie tam jeszcze przez 2 godziny będą obowiązywały ostrzeżenia najniższego 1 stopnia przed burzami. A co się z tym wiąże? Możecie się tam spodziewać deszczu, miejscami gradu i do tego silnego wiatru. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
6: Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
4: Trwa ostatni wakacyjny weekend, trwają powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale i też na przykład jak przewozimy dzieci.
5: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
4: I zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, ale i też pozostałych kierowców, dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozmowy zamrożono w 2013 roku. Głos można oddać do 22 miejscowego czasu, czyli północy polskiego. Piłkarki ręczne PGE MKS Elwold Lublin po raz pierwszy wywalczyły Superpuchar Polski. Potrzebowały jednak rzutów karnych, by w łódzkiej Atlas Arenie ostatecznie pokonać broniący trofeum zespół KGHM Zagłębie Lubin. A już teraz do rywalizacji przystępują męskie zespoły Mistrza Kraju Industrii Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisły Płock.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po 19:00.

artystoiście kosmiczny, w sumie i dosłownie. David Bowie za nami w hitach ponad czasem, 9 minut po godzinie 19, a teraz kolejna data, którą koniecznie warto odnotować, tym bardziej nadając tutaj ze studia Radia Centrum w Kaliszu właśnie, bo dziś swoje 81. urodziny obchodzi nie kto inny jak Zdzisława Sośnicka. Zdzisława Sośnicka, czyli artystka w Kaliszu urodzona 29 sierpnia 1945 roku. Wielka kariera, wielkie przeboje. Zadebiutowała na początku lat 60., a wylansowała takie hity jak Aleja Gwiazd, Żegnaj lato na rok, Bez ciebie jesień, czy chociażby śpiewając z Zbigniewem Wodeckim Z tobą chcę oglądać świat. Ukończyła szkołę muzyczną w Kaliszu, później Wydział Wychowania Muzycznego w Poznaniu, a teraz sięgamy po jeden z jej utworów. No, patrząc do kalendarza, wybór prosty, Żegnaj lato na rok.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Hity, hity. Ponad czasem.
0: Reklama.
4: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Yo, Sexy Thing i Hot Chocolate na antenie Radia Centrum w dzisiejszych hitach ponad czasem. A co jeśli chodzi o kto dziś świętuje? Sabina, Jan, Andrzej, Beata, Beatrycze, Flora, Michał. To są jeszcze ci, którym zdążycie złożyć życzenia. Ale czasu już naprawdę niewiele. Już wieczór, sobotni wieczór, więc warto się pospieszyć. A teraz wybieramy się, póki jeszcze wakacje, póki jeszcze na to czas, na jedną z dzikich plaż, chociaż jest taka polska artystka, która twierdzi, że nie ma już dzikich plaż. Hity ponad czasem. I Irena Santor.

0: hity ponad czasem. Radio Centrum.
1: Słynne Pedro, ale w wersji pierwotnej od włoskiej wokalistki Rafael Cara za nami. A co przed nami? Teraz już The Boss, czyli Bruce Springsteen i I'm on Fire.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dalsze losy prezesa MKOL-u, jakie będą po tym, jak został aresztowany? Do tego tematu wrócimy niebawem, to już o godzinie 20. Będzie także o memoriale Wagnera i kolejnej wygranej naszych siatkarzy. Te szczegóły już też za kilka chwil, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 20. A na pożegnanie już Sandra.

0: I to była Sandra na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Po godzinie 20 hity ponad czasem wciąż będą wybrzmiewać, tam cała masa przebojów sprzed lat. A ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrego sobotniego wieczoru, życzę dobrego, udanego weekendu i końca wakacji. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej potraficie. Pogoda powinna temu sprzyjać. A propos pogody, sprawdźmy, co nas jutro czeka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Nawet do 26 stopni na termometrach w Kaliszu, w regionie południowej Wielkopolski. Jutro w porywach nawet do 28 stopni w Kępnie. Do tego dużo słońca, bez opadów. Po południu niebo już właściwie bezchmurne. Jutro też ze słabym i umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Dwudziesta.
2: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
4: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
5: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
4: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
6: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
4: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
3: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami. Drugi mecz w tegorocznym memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko 3 rodzaje zawałów. Pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.